0: nostro battesimo, dove il suo amore ci ha abbracciati per primo come propri.
1: En el primer misterio luminoso, meditaremos sobre el bautismo de Jesús en el Jordán. Oramos con corazones llenos de gratitud por el don de nuestro bautismo, pidiendo redescubrir la profundidad del amor de Dios que nos hizo sus hijos amados. Un mensaje nuestra madre nos ha dicho: Queridos hijos, hoy os invito a abriros al amor infinito de Dios. Os amo con mi amor maternal. Y deseo llevaros a todos a la fuente del agua viva, para que vuestras almas se llenen de pura alegría y paz. Damos gracias a Dios por la gracia de nuestro bautismo, donde su amor nos reclamó por primera vez como suyos.
2: Będziemy rozważać chrzest Jezusa w Jordanie. Módlmy się sercami pełnymi wdzięczności za dar chrztu, prosząc o ponowne odkrycie głębi Bożej miłości, która uczyniła nas Jego umiłowanymi dziećmi. Drogie dzieci, dziś zapraszam Was, abyście otworzyły się na niezmierzoną miłość Boga. Kocham Was moją matczyną miłością i pragnę doprowadzić Was wszystkich do źródła żywej wody, aby Wasze dusze były napełnione czystą radością i pokojem. Dziękujemy Bogu za łaskę naszego chrztu, gdzie Jego miłość jako pierwsza przygarniała nas do siebie.
3: Ojcze nasz, który jesteś na niebesima, święty se ime Twoje, dođi kraljestwo Twoje, budi wola Twoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli

0: sperimentare un piccolo assaggio della sua gloria celeste.
1: En el cuarto misterio luminoso, meditaremos sobre la transfiguración del Señor. Oramos por el don de la oración profunda, agradecidos por los momentos en que Jesús ilumina nuestras almas con su luz divina y levanta nuestros corazones fatigados. Nuestra Madre nos ha dicho, queridos hijos, cuando oráis con el corazón, entráis en el espacio del puro amor divino. Permitid que Jesús os ilumine con su luz, para que vuestros corazones sean transformados. Deseo que vuestras vidas se conviertan en testimonio de este amor puro para el mundo entero. Damos gracias a Jesús por tocar nuestros corazones en la oración y por permitirnos experimentar un pequeño atisbo de su gloria celestial.
2: Czwarty tajemnicy będziemy rozważać przemienienie Pańskie na górze Tabor. Modlimy się o dar głębokiej modlitwy. Wdzięcznie za chwilę, w której Jezus rozświetla nasze dusze swoim boskim światłem i podnosi nasze zmęczone serca. Drogie dzieci, gdy modlicie się sercem, wchodzicie w przestrzeń czystej Bożej miłości. Pozwólcie Jezusowi oświecić was swoim światłem, aby wasze serca zostały przemienione. Pragnę, aby wasze życie stało się świadectwem tej miłości dla całego świata. Dziękujemy Jezusowi za dotykanie naszych serc w modlitwie i za pozwolenie nam doświadczyć małego przedsmaku Jego niebieskiej chwały.
3: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, Mater Santa, Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, Mater Santa, Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, molitva nas grešnih, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, molitva nas grešnih, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnih, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou

0: svetom Otajstvu svjetla razmišljat ćemo o Isusovu ustanovljenju Euharistije. Molimo, obraćaj sve se s najdubljim klanjanjem i zahvalnošću za dar svete mise, u kojoj je na misu daje cijeloga sebe kao dokaz svoje vječne ljubavi. Gospa kaže, draga djeco, Euharistija je najveći dar Isusove ljubavi prema čovječanstvu. Moj sin vam daje samoga sebe kao hranu za vječni život. Primajte ga s čistim i zahvalnim srcem, jer u Euharistiji kuca živo srce koje je dalo život za vas. Klanjamo se u tihoj i neizmjernoj zahvalnosti pred oltarom, gdje nam Isus daje cijelo svoje srce kao hranu za naše duše.
1: In the fifth luminous mystery, we contemplate on the institution of the Holy Eucharist. We pray with the deepest adoration and gratitude for the gift of the Holy Mass, where Jesus gives us his entire self as proof of his eternal love. Our Lady said, "Dear children, the Eucharist is the greatest gift of Jesus' love for humanity. My Son gives himself to you as food for eternal life. Receive him with a clean and grateful heart, because in the Eucharist beats the living heart that gave his life for you." We bow in silence, in overwhelming gratitude before the altar, where Jesus gives us his entire heart as food for our souls.
2: Nel quinto mistero luminoso contempliamo l'istituzione della Santa Eucaristia. Preghiamo con la più profonda adorazione e gratitudine per il dono della Santa Messa, nella quale Gesù dona a noi tutto se stesso come prova del suo eterno amore. Cari figli, l'Eucaristia è il dono più grande dell'amore di Gesù per l'umanità. Il mio figlio vi dà se stesso come cibo per la vita eterna. Ricevetelo con un cuore puro e grato, poiché nell'Eucaristia batte il cuore vivo che ha dato la vita per voi. Ci inchiniamo in silenzio e con immensa gratitudine davanti all'altare, dove Gesù ha dato tutto se stesso e tutto il suo cuore come cibo per le nostre anime.
3: Nel quinto misterio luminoso meditaremo sobre la institución de la Sagrada Eucaristía. Oramos con la más profunda adoración y gratitud por el don de la Santa Misa, en la que Jesús nos da todo su ser como prueba de su amor eterno. Nuestra Madre nos dijo, queridos hijos, la Eucaristía es el mayor don del amor de Jesús a la humanidad. Mi Hijo os da a sí mismo como alimento para la vida eterna. Recibidlo con un corazón limpio y agradecido, porque en la Eucaristía late el corazón vivo que dio su vida por vosotros. Nos inclinamos en silenciosa e inmensa gratitud ante el altar, donde Jesús nos da todo su corazón como alimento para nuestras almas.
4: Świętej Tajemnicy, będziemy rozważać o ustanowieniu Eucharystii. Módlmy się z najgłębszym uwielbieniem i wdzięcznością za dar mszy świętej, podczas której Jezus daje nam całego siebie jako dowód swojej wiecznej miłości. Drogie dzieci, Eucharystia jest największym darem miłości Jezusa do ludzkości. Mój Syn daje wam siebie samego jako pokarm na życie wieczne. Przyjmijcie Go z czystym i wdzięcznym sercem, bo w Eucharystii bije żywe serce, które oddało życie za was. Kłaniamy się cichej, niezmierzonej wdzięczności przed ołtarzem, gdzie Jezus daje nam całe swoje serce jako pokarm dla naszych dusz.
5: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
6: Крупнос, Богдане, дай нам данас, и отпусти нама духе наше, како и ми отпуштамо дужницима наши, и не уведи нас у напаст, него избави нас од зла. Амин.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.